0: Okej, mogę jeszcze prosić o pozdrowienia dla słuchających programu Polish Waves w Radiu Cambridge 105. To się nazywa Polish Waves program, a radio się nazywa Cambridge 105. Mm-hmm. Jakieś takie...
1: Witam wszystkich, nazywam się Kazik Staszewski i chciałem gorąco pozdrowić wszystkich słuchających Polish Waves w Radiu Cambridge 105.
2: Polish Waves. Cambridge Radio.
0: That was Problem and Tata Dilera. It's gone 5:30, so it's time for us to switch to Polish.
2: Polish Waves.
3: This is Cambridge Radio.
0: Dzień dobry Państwu, tu program Polish Waves na antenie Cambridge Radio, przed mikrofonem Sebastian Leśniewski, a ze mną w studiu troje karateków, sensei Zbigniew Godzisz, piąty dan.
4: Witam panowie.
0: Cześć mistrzu. Sensei Paweł Kutermankiewicz, trzeci dan.
5: Dzień dobry wszystkim.
0: Sensei Adriana Pejseniese, drugi dan.
6: Hello, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Adriana wszystko rozumie.
6: No, quite.
0: I sprawia wrażenie, że też potrafi dobrze całkiem mówić. Mówiliśmy o waszych planach na nadchodzący rok szkolny. Zapraszamy nowych adeptów karate. I taki temat, o którym miałem ochotę właśnie dzisiaj porozmawiać, to temat rodzin w ogóle całych ćwiczących. Co się trochę łączy z tym, jak Adriana zaczęła ćwiczyć, bo miała 6 lat, pamiętam z poprzedniego naszego spotkania, i ćwiczyła razem z tatą. Tak było? Zbigniew będzie wiedział, bo Zbigniew
4: tak, zgadza
0: od 6 roku życia Adrianę szkoli.
4: Tak, zgadza się. Adriany tata również ćwiczy i ma brązowy pas i mamy wiele takich przykładów, że rodzice przyprowadzają, zazwyczaj to jest tak, że rodzic przyprowadza dziecko, po czym obserwuje to dziecko na treningach i decyduje się dołączyć również. Czasami się zdarza, że od razu całe rodziny przychodzą i dołączają do treningów i chyba najlepszym takim przykładem to jest rodzina u Pawła w klubie w Peterborough, gdzie jest 5, tak?
5: Tak.
4: Osób z jednej rodziny, które trenują, to może Paweł...
5: Pięcioosobowa rodzina to jest ewenement, aczkolwiek ci ludzie ćwiczą razem już od długiego czasu. To znaczy jest to w skali, nie wiem, typu rok, 2 lata już razem ćwiczą. Oni zaczęli ćwiczyć stopniowo, powiedzmy, ale jako rodzina ćwiczą już dosyć długo. Odnoszą sukcesy, są dobrzy w tym, co robią, wspierają się i ja nie jestem w stanie wymyślić lepszego sposobu na to, żeby rodzina właśnie łączyła swoje cele, była spójna, wspomagała się nawzajem, niż poprzez wspólny trening, bo to, co ja widzę tam na sali w trakcie treningu, po treningu, to jest po prostu niesamowite. Nie można sobie dać lepszego prezentu jako rodzina.
0: Ja właśnie też pomyślałem o czymś takim, że załóżmy, że ja kiedyś trenowałem karate, załóżmy, że wpadłbym na pomysł, że w dojrzałym wieku wrócę do trenowania karate. No ale taki trening trwa tam powiedzmy z 1,5 godziny, 2 godziny, coś takiego, prawda? Trzeba też doliczyć jakiś dojazd, czyli tak naprawdę 2-3 godziny z wieczoru wyjęte. Jeżeli ktoś pracuje, no to trudno jest to zrobić, bo to oznacza, że się po prostu nie spędza czasu jak ktoś ma dzieci w wieku szkolnym, nie spędza czasu z rodziną, więc właśnie rozwiązanie proste, przyprowadzić rodzinę ze sobą.
4: Tak, to jest najlepsza metoda właśnie, aktywne spędzanie czasu razem z rodziną, bo jak doskonale wiemy, często jest tak i coraz bardziej jest to powszechne, że nawet jeżeli wszyscy są w domu, no to każdy jest przed ekranem albo na laptopie, na smartfonie, nim są wszyscy razem, ale każdy jest zajęty czymś innym, tak? I to tak naprawdę nikomu dobrze nie służy, a takie wspólne spędzanie czasu aktywne na treningu jest z korzyścią wtedy dla wszystkich. My mamy rodziny, które trenują wspólnie, mam też takie rodziny, które startują wspólnie na zawodach, jeżdżą również na zawody międzynarodowe wspólnie, także ten wyjazd z

0: karate, oprócz samego startu w zawodach, jest również doskonałą okazją do spędzenia jakby czasu już po zawodach, bo zawsze staramy się tak organizować czas, żeby troszkę tego czasu zostawało po zawodach, przed zawodami, żeby coś zobaczyć, coś zwiedzić, czyli jest to również jakaś forma wakacji i oderwania się od szarej rzeczywistości dla tych rodzin i przy okazji trenując karate.
1: Czyli taka wspólna przygoda. Wspólna przygoda, czyli połączenie tego, co jest najlepsze. Zresztą my mamy tu wszyscy doświadczenie. Adriana ćwiczyła ze swoim tatą. Sensei Zbyszek ćwiczył ze swoim synem przez wiele lat. Patryk dotarł do czarnego pasa. Ja zaczynałem karate w dojrzałym już wieku. Też przyprowadziłem swojego synka na treningi. Spędziliśmy 3 lata ćwicząc razem i nie da się przecenić efektu, który to przynosi. Taka silna więź i bliskość, która się tworzy między rodzicem i dzieckiem poprzez wspólny trening, ten tak zwany symboliczny przelany wspólnie pot, tak? Te wszystkie wyzwania, które się razem przechodzi, wspieranie się, tak? Bo jedno, drugie jedzie na zawody, ktoś kibicuje, tam się wspiera. To wszystko tworzy taką otoczkę, która potem się przenosi też na życie poza trening. Są wspólne zainteresowania, więc jest o czym rozmawiać. No stop, są wspólne emocje, to bardzo łączy.
2: Także zapraszamy nie tylko dzieci, ale całe rodziny. tkfgb.co.uk. Powtarzam jeszcze raz, strona internetowa. Kluby właściwie rozsiane po wielu częściach tego regionu. Ile tych klubów w sumie jest?
0: W tej chwili mamy 12 bodajże aktywnych klubów i tak, i one są w różnych częściach Anglii, bo sięgając, patrząc od północy, to najbardziej wysunięte jest Leeds, a mamy też kluby najbardziej na południe, to jest Bournemouth, mamy tutaj nasze kluby, Paweł w Peterborough, mamy Boston, Lincoln, Spalding.
1: Londyn.
0: W Londynie Luton, mamy tak. trzy kluby. Tak, także jesteśmy obecni w wielu miejscach.
2: Mhm. Także w Cambridge akurat nie ma, ale Luton jest blisko, Peterborough ewentualnie. No tak, godzinę się da dojechać.
1: Czy mam to potraktować jako wyzwanie?
2: Tak właśnie, to była taka delikatna sugestia.
0: No Paweł jest tutaj najbliższym, jeśli chodzi o położenie geograficzne, instruktorem, także zostawiam to w Pawła rękach.
2: Albo musicie jakoś jeszcze bardziej rozbudować, bo ja widzę, że macie takie właśnie trochę system takich wychowywania następców, czego Adriana jest dobrym przykładem.
1: Tak to działa.
2: Więc tak, wychowujemy następcę i otwiera klub na przykład w kolejnym mieście i tak powoli przejmiemy cały kraj. Niedługo.
1: Tak jest cel.
2: Jeszcze taki temat. Karate nie jest sportem olimpijskim. Ja sobie wcześniej wygooglowałem, czyli tak, ze sportów walki to jest boks, judo, taekwondo, zapasy i szermierka, a karate nie ma. Czy coś wiecie na ten temat? Dlaczego? I czy może są jakieś czynione w tym kierunku jakieś lobbying?
0: Tak, wiemy dosyć sporo na ten temat akurat i działania, odpowiadając na precyzyjnie na swoje pytanie, są prowadzone i te działania są prowadzone od kilkudziesięciu lat. Aczkolwiek rozmowy z MKOL-em są bardzo trudne, jest bardzo dużo polityki z tym związanej i tak dalej. Aczkolwiek no, środowisko karate nie ustaje w swoich dążeniach i cały czas są próby podejmowane właśnie, żeby karate było sportem olimpijskim i myślę, że jesteśmy coraz bliżej tego momentu właśnie, żeby to w końcu się stało, bo miliony osób ćwiczą karate na świecie i są rozgrywane Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata. Jedynie brakuje właśnie tych udziału w mistrzostwach olimpijskich, ale myślę, że to pokolenie, które Adriana reprezentuje, będzie miało taką szansę, żeby na olimpiadzie wystartować.
2: Mm-hmm. A jakie będą wtedy tego jakby zyski dla związków karate? Czy jakieś na przykład też finansowe benefity z tego mogą być?
0: Znaczy tak, no w większości państw właśnie sporty olimpijskie są o wiele bardziej dofinansowane niż sporty pozaolimpijskie. Mhm. Także jest wtedy wsparcie jakby odgórne finansowe dla klubów, dla federacji, dla najlepszych zawodników. Jest, wiadomo, o wiele łatwiej wtedy funkcjonować i można wiele więcej zrobić organizacyjnie i treningowo w każdym aspekcie. Wiadomo, jak się ma jakiś określony budżet, który można dysponować i skupić się tylko na treningu i przygotowaniu jakby tym technicznym i sportowym, a nie musieć się martwić o te środki finansowe.
2: Mm-hmm. No tak, skoro już mówimy o środkach finansowych, to jeszcze powtórzmy, że zapraszamy ewentualnie firmy do tego, żeby sponsorować czy klub, czy danego zawodnika, który będzie reprezentował w UK w sumie, tak, na różnych mistrzostwach, czyli 3 mistrzostwa jeszcze w tym roku, takie duże. Czy jeszcze więcej ich będzie?
0: Z tak międzynarodowych to są te 3, ale w międzyczasie we wrześniu mam jeszcze turniej w Birmingham, który będzie tutaj tylko dla zawodników z UK. I potem na zakończenie roku to tradycyjny turniej mikołajkowy robimy tutaj już dla naszych klubów zrzeszonych w naszej federacji TKFGB i on będzie rozgrywany na początku grudnia w Bostonie.
2: Mhm. Patrzę na moje notatki, no i temat, który bardzo bym chciał poruszyć, Ania Lewandowska. Bo znacie ją, prawda? Chyba najbardziej znana karateczka polska.
0: Tak, no, Anię znam od wielu lat, no z tym, że no, Ania już w tej chwili nie jest aktywną karateczką, o ile dobrze pamiętam, to ostatni raz na zawodach się spotykaliśmy w Szwajcarii.
1: W Szwajcarii w 2014.
0: Tak, gdzie Ania jeszcze startowała wtedy, o ile dobrze pamiętam, to zdobyła nawet brązowy medal.
2: Aha.
0: Także tak, no z Anią mieliśmy możliwość spotykać się na wielu treningach, zgrupowaniach i tak dalej.
2: Aha, to kiedy najwcześniej jakby się poznaliście? Pewnie jeszcze nie była wtedy znana.
0: No tak, jak Anię poznaliśmy, to ona się nie nazywała Lewandowska, tylko Stachurska. Aha. Wtedy Ania wiele lat temu zaczęła, także.
2: Aha, czy Ania też zaczęła tak młodo jak Adriana?
0: Szczerze mówiąc, to nawet nie pamiętam, w jakim wieku Ania zaczęła. Ale trenowała bardzo intensywnie, tam była jedną z czołowych zawodniczek polskich i też miała duże sukcesy.
2: Może przez to, że Ania Lewandowska jest rozpoznawalna, mogłaby w jakiś sposób się też przyczynić właśnie dla sprawy, nie wiem, czy jakikolwiek to ma znaczenie dla na przykład tego, żeby karate stało się sportem olimpijskim, ale no, na pewno jakaś rozpoznawalna osoba mogłaby, na pewno by nie zaszkodziła.
0: Każda taka pomoc i każde wsparcie, czy każdy lobbying jest, może przynieść dodatkowe korzyści, tak? Bo to jest duże przedsięwzięcie i tak jak my jeździmy na przykład na te 3 mistrzostwa świata, są 3 różne organizacje i największym wyzwaniem właśnie dla MKOL-u jest to, żeby powstała jedna organizacja karate, która jakby zrzeszała wszystkich karateków i wtedy było o wiele łatwiej prowadzić rozmowy, bo problem pojawia się na tym, jak kilka organizacji prowadzi rozmowy równolegle. Aczkolwiek są prowadzone właśnie rozmowy i działania w tym kierunku, żeby to jak najbardziej zjednoczyć i zbliżyć się do tych igrzysk olimpijskich.
2: Ja myślałem, że w sumie to nie ma aż takiego znaczenia, bo chyba w boksie też jest kilka organizacji. Jest coś takiego, że się zdobywa ileś tam pasów, tam ktoś ma 3 pasy mistrzowskie, ale jeszcze walczy o 4. i 5. Więc chyba też jest tak, że jest kilka tych organizacji.
0: Tak, tak, to jest w wielu sportach, no, aczkolwiek analizować to wszystko szczegółowo, to byśmy potrzebowali kilka godzin audycji.
2: To może już, no okej. Okay. W każdym razie jeszcze za naszego życia to nastąpi.
0: Miejmy taką nadzieję.
2: Aha, okej, okay. To może włączmy z powrotem Adrianę do rozmowy. Did you hear everything we said?
3: Yeah, we said
2: we said nice things about you.
3: Yeah, you did. Thank you.
2: So there are those 3 major tournaments that you're preparing for. Are you treating any of them as like the main one, the one that you would really want to like you expect to be the most difficult, maybe the most challenging?
3: All 3 are going to be difficult, I know that. So I'm training and I'm going to try my best.
2: Is it likely that you will be fighting against the same people in those three tournaments?
3: Yes, most of the people I'm going to recognize from the European, but there's also going to be some different ones from the World Championships that are every 2 years. So a few new people that I don't know as well, but definitely a lot that I know.
2: So there are some rivalries going on that you kind of people remember you from that competition, and now they are hoping maybe to win with you this time. Or is it more supportive or is it competitive?
3: Oh, it's very competitive. Yeah, everyone wants to win. So.
2: Right. Okay. One other thing I wanted to follow up with Adriana is dancing. Because you do karate, you do dancing. And it's quite interesting because these things do go hand in hand. I think, of course, karate has a lot to do with dancing. So what kind of dancing is it and how often do you do it?
3: So I do street dance and I started 2 years ago. So it's been like 2.5 years now.
2: What's street dance?
3: Street dance is just a bunch of styles together.
2: It's not usually happening on the street, right?
3: No. Well, sometimes it does. Sometimes. Freestyling, like we did at the Louvre one time. Anyway, it's just a lot of styles together. And the one that I do the most is probably hip-hop out of street dance. So yeah, it's the one that I enjoy the most.
2: Do you use any karate moves?
3: Sometimes, actually. I raise my leg a little bit, so a few kicks here and there.
2: Splits?
3: Yeah, sometimes.
2: Okay, you're not kicking other people.
3: No, I try not to.
2: So, so is it like, why do you do it? How do you find time for that?
3: So I started it it was quite interesting the way I started it because I wanted to do physical education for A levels, and they didn't have karate on the curriculum, unfortunately. So I just went with the sport that I liked the most, dance. And at that time, I only did it at home. And then I just kind of had to start it professionally. And that's when I kind of got into it. And now I can't leave it behind.
2: Are there any tournaments?
3: Yeah, I go from time to time. So now that I joined uni, I joined the FFC Society at Nottingham Trent. And we have competitions from time to time and showcases, so I try to go everywhere.
2: So I asked if you use any moves from karate in dancing, but do you think that your dance also helps your karate?
3: Definitely, because it's a sport and it's cardio. The main thing is memorizing things. So I've noticed that it's quite easy to now memorize things in karate because I'm used to learning new choreographies in dance.
2: And maybe one more theme, because it's a very interesting relationship that you have with Sensei Zbigniew. He knows you since you were six.
3: Yeah.
2: He's been working with you, and he sort of brought you up to be maybe his successor in a way, or not?
3: Yeah, of course. He's been there my whole journey in karate. It's kind of scary when someone remembers you and I can't remember them when I was 6 years old. But yeah, he kind of saw how I grew and he helped me grow in karate, so greatly appreciated.
2: How would you describe that relationship, Sensei Zbigniew?
0: Yeah, well, as you said, I know Adriana since she's been 6 years old, and she was from the day one the great example of with great attitude, and even when she was quite young, she always focused on the training, so we have noticed her potential straight away, and she never missed the trainings without the reason or anything, and she always tried her best, and that's why we treat our students. If we know somebody wants to do more, we offer extra trainings, extra support, and give them the best opportunity to progress and develop their skills, because we've got some people coming just they want just a little bit of activities and they only train once or twice a week, usually twice a week regular sessions, but we've got people like Adriana who train every day, sometimes twice a day, and that's why she's where she is on the level that we know she can go on any competition on this planet, and we know she can fight with the best and be successful. But this is not without hard work, and Yeah, we're giving the trainings on different levels, from the beginners on recreation levels to the professional level. And yeah, Adrian is the best example of it.
2: That's how you look after your pupils, basically. So if somebody would like to send their child to karate classes, and if it happens that there is potential, then you will not let it kind of slide, and you will look after them, right?
1: Of course.
2: TKFGB.co.uk is the place to go if you are thinking of maybe joining karate or signing up your child. One other thing that I noticed is that Sensei Zbigniew talks about his pupils' successes more than about his own successes. And it's quite an interesting thing when the master wants his student to be better than them. Do you think it's likely to happen that Adriana will become better than you one day?
0: Well, I hope so. And if you there is the traditional Japanese saying, the good master, good teacher is this one who can raise somebody who will become better than him. So yeah, I'd be very proud if Adriana will be better than me.
2: Mm. And she's not the only one that you've sort of brought up, right? You have more pupils.
0: Yes, we've got a quite big number of people who are successful on the international level also. Yes, Adriana is on the top of the list, but there is quite a few other people which usually go to our international competitions, and they also are very, very successful. So it's not just one person, but yeah, we've got whole community work together. And as I already said, if somebody wants to do more, if somebody wants to progress, we can provide the training on the highest level, and yeah, to be able to compete with the best
2: in the world.
0: In the world.
2: Adriana, your dad is which Q? Brown belt. So that which
3: Q
2: is that?
3: Yeah, first Q. So third brown belt.
2: And you're second dan.
3: Yes.
2: So, like, how does he feel about that?
3: He wanted to do black belt, but due to health reasons, he had to stop. So
2: okay.
3: It's
2: so if you were like in the same tournament, I know it doesn't happen for male and female to compete. You would basically win, right?
3: Well, I hope I'm not. This is my dad, but yeah.
2: You would make sure that he doesn't get hurt.
3: Yeah, definitely.
2: All right, Pavel, did you want to add anything? Because we are about to wrap up.
1: Yeah, that was a very interesting thought about master preparing his disciple to outgrow his own performance. I think this is one of the challenges and one of the steps on the way of every karateka. We take up challenges all the time. Every time there's something to that challenges us, and this is one of the challenges, that we try to be so good to be able to give our students better skills than our own. So mm-hmm. Yeah, that, I like this thought. Yeah,
2: and I think you also have a few pupils who are heading in that direction, right?
1: Yes, it's a lot of work though. It
2: yeah.
1: doesn't happen overnight. If you look around, it takes literally years and years of hard work on both ends.
2: Right. Time to play our last track for today. So thank you, Sensei Zbigniew, Sensei Adriana, Sensei Pavel. All the best with your tournaments.
1: Arigato.
2: Right, yes. You know all the Japanese words. And yes, please, if you're thinking of signing up your child for karate classes, tkfgb.co.uk is the address to go. The last track for today's Polish Waves will be from Kalush Orchestra. That's a Ukrainian track titled Ochi, which means eyes. Thank you.
1: Thank you very much. Thanks for having us.
2: Yes, till next week.